Vaneneza Vaneneza ni kiganiro mushikirizwa na Radio Gakiza ku isoko y'ukuri. Vaneneza mu mahoro, mu bumwe, mu rukundo, mu kumvikana no gushira hamwe. Vaneneza muri iyi si kuko tuzobana mu ijuru. Ewe ukuntu ari byiza kandi ari by'igikundiro kwa bavuka.

0: Gacha utujyanira na n'uyu ndi munywanyi yamaze gushika ku murongo. Hello.
1: Hello.
0: Ndakuramukije.
1: Yego nange ndabaramukije neza mwenda isenge karazi.
0: Ndagwaye ikaze sa.
1: Yego nagoma nitirita kaya baguteza ikaradi. Amarishe ya munyakwaga. Ndanda za kwiseteri. Tetekieri ndora. Na Mandela ibubenga. N'abanzi bose tukina rya Samuel ati akayaba kuteza.
0: Yego.
1: Sawa mugire umuntu mwiza murakoze.
0: Sawa ngahe karabye mwirigwe neza Samuel.
1: Yego namu.

0: wogutasha inshuti
1: wa mwanya wogutasha abagenzi
2: mukabatahiriza kuri radio agakiza
1: kwisoko y'ukuri
0: mukabatasha iminsi yose kuva isaha 11 gushika isaha 12 z'umugoroba

ndayikunda cyane ngumiza kwizana na rimwe nibice umunani aha mu manga za heha aha mu gakara hamwe bimbe ubutare tererare aha ndi Boasi ndaha mu birayi ndayikunda cyane radi yakakiza ngumiza kwizana na rimwe nibice umunani kuko ubugwaye canke ushonje eka ufise ngo